Na chwalach 98 jedzin u Białostoku i Uchorodni, 99 i 2 u Bieraści, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajecie Białoruska Radio Racja. Sionia majem 23 czerwienia, a u takiż dzień u 1933 chodzie u Mięsku u turmie NKWD był zabity Mikołaj Szamiacila, białoruski prawosławny światar, prysilnik białoruskiej autokiefalnej cerkwy. U 1938 chodzie u Mięsku narodził się Jury Hadyka, białoruski gromadzka polityczny i kulturny dziejacz, a dzień z liderał Białoruska Narodna Frontu. U 1994 chodzie prejszoł pierwszy tur wybarał prezydenta Republiki Białoruś, a u 1997 chodzie nad 14 rejonami Bieraściejskiej i Mięskiej w oblaści prejszoł mocny urahan, jaki przyczynił szmatliki a straty. Da 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi została się jedna chwilina, a tady będziemy patrzynać ranicu z racjai.

0: Radio.
1: Właśnie tak spokojna, niespodziewana. Przyszliśmy do tego, że już tylko 4 chwiliny zostające do połowy na 8 w Polsce, połowy na 9 w Białorusi. I trzeba znowu coś ci skazać pro siądniejszej na dworie. A będzie siądnie ciopla. Chacia dniom pieramienna w oblaczność, ale apatkę można nie spodziewać się. Wieciar ma być słaby, 3-4 metry za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom 24-25 gradusy u Białostoku, Bielsku Podlaskim i Hajnałcy, 22-24 gradusy u Harodni, a u Bieraści 25-26 gradusów. Ciopla będzie tak samo wieczorem, temperatura powietra od 18 do 23 gradusów. Ciopla będzie tak samo noczu, bo tu można spodziewać się temperatury 13-16 gradusów, lekkiego wietru i cisku w normie. Zautra dniom tak samo, temperatura wyżej za 20 gradusów, a 21 do 24 gradusów. Nabliżają się do połowy na 8 i połowy na 9, tak jak ja już wskazał, to może posłuchajem jeszcze hurta Queen, a potem zapraszam was na spotkanie z Anną Szajkowską i Afiszą.

0: Kultury zapraszaje na pieradfestywalny koncertu Schod Kultury Inszej Wymiarenie wystąpić Dobrawa Czocher. Początek o 20 godzinie u kinateatry Forum. Dobrawa Czocher – jedna z samych wiadomych współczesnych wiolonczelistek Europy.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшшя.

wieczór i łączy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa łączą pieszczoty, sprzeczki udawane.

wzmacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo